0: jednodušší tak jako odpočívat a tak trošku i pracovat. Jo, nebejt línej, pracovat, odpočívat, ale ne jenom makat sakra.
1: Fajn. Tohle je fajn.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
2: Next generation.